0: Mama dazuka
1: hiyo maye.
0: Mire ni umukabe grupe Milka SRL. Inatengeneza na kutuzishia super kalite. Banaita singe, jaze na best. Tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama mulume.
1: Wanda na iko zile tu. Banatengeneza pia Royal Room Cafe, Royal Room Tangawizi. Na zote hazina mulume.
0: Ni makalite speciale. Hawana konkira.
1: Hawana konkira. Sikia sasa. Inaleta kiu ya